0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek 31 lipca na antenie LRT Klasyka. Po śmierci Kazimiery Prunskienie zapadła decyzja o zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych z honorami państwowymi. Czy producent muzyczny to tylko osoba naciskająca przyciski w studiu? Dzisiaj zajrzymy za kulisy powstawania piosenek i sprawdzimy, jak wygląda droga do utworu od pierwszego pomysłu aż do momentu, gdy trafia do radia i serwisów streamingowych. O tym opowie Anna Borkowska, studentka produkcji muzycznej i piosenkarka. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litwa pożegna pierwszą premier odrodzonego państwa. Po śmierci Kazimiery Prunskienie zapadła decyzja o zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych z honorami państwowymi. Polityczka spocznie na cmentarzu na Antokolu w Wilnie na wzgórzu sygnatariuszy. Jak poinformowali przedstawiciele premiera, dokładny termin ceremonii zostanie ogłoszony w późniejszym czasie. Kazimiera Prunskienie zmarła wczoraj w wieku 83 lat. Była pierwszą szefową litewskiego rządu po odzyskaniu przez kraj niepodległości i przez wiele lat odgrywała ważną rolę w życiu politycznym Litwy. Jej aktywność publiczna zakończyła się w 2012 roku, kiedy przeszła udar mózgu. Ze względu na stan zdrowia nie wróciła już do czynnej polityki. Kazimiera Prunskienia pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci pierwszych lat niepodległej Litwy, a jej działalność na trwale zapisała się w historii kraju. Litwa oddaje dzisiaj hołd ofiarom jednej z najtragiczniejszych kart swojej najnowszej historii. Mija 35 lat od zbrodni w Miednikach, w której sowieccy funkcjonariusze OMON-u zamordowali 7 litewskich celników i policjantów pełniących służbę na posterunku granicznym. Do ataku doszło nad ranem 31 lipca 1991 roku. Napastnicy, którzy przybyli z Rygi, zaatakowali posterunek graniczny w Miednikach. W wyniku brutalnego ataku zginęło 7 funkcjonariuszy, a ciężko ranny celnik Tomasz Siarnas jako jedyny przeżył tę masakrę. Wydarzenie na trwale zapisało się w historię Litwy jako symbol ofiary poniesionej w walce o niepodległość. Rocznicowe uroczystości odbywają się dzisiaj w całym kraju. W programie są m.in. msza święta w archikatedrze wileńskiej, oficjalne obchody przy memoriale w Miednikach oraz ceremonia na cmentarzu na Antokolu, gdzie spoczywają polegli funkcjonariusze. W Sejmie można również oglądać wystawę poświęconą Tomaszowi Siarnasowi. Po 35 latach tragedia w Miednikach pozostaje ważnym przypomnieniem o cenie wolności i ludziach, którzy oddali za nią swoje życie. Litewska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 2-miesięcznej dziewczynki, która pod koniec lipca zmarła w szpitalu uniwersyteckim w Kownie. Śledczy mają ustalić, czy opóźnione zgłoszenie się rodziców o pomoc medyczną mogło wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia dziecka. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie informacji przekazanych przez Państwową Służbę Ochrony Praw Dziecka i Adopcji. Prokuratura bada, czy mogło dojść do niewłaściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich. Sprawa wywołała duże zainteresowanie opinii publicznej, również dlatego, że po śmierci niemowlęcia służby zdecydowały o odebraniu rodzinie pozostałych 6 dzieci z powodu podejrzenia zaniedbań. Jak poinformowano, u zmarłej dziewczynki zdiagnozowano zespół Patała, ciężką wadę genetyczną, która bardzo często prowadzi do śmierci we wczesnym okresie życia. Śledztwo ma wyjaśnić, czy poza chorobą dziecka istniały także inne okoliczności, które mogły przyczynić się do jego śmierci. To ostatni dzień na zlegalizowanie wcześniej wykonanych, ale niezgłoszonych odwiertów studziennych. Litewska służba geologiczna przypomina, że po upływie wyznaczonego terminu właściciele nielegalnych ujęć wody będą musieli liczyć się z obowiązującymi przepisami i konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Jak informuje służba geologiczna, w ostatnich dniach zainteresowanie procedurą wyraźnie wzrosło. Do instytucji wpływa obecnie ponad 100 nowych wniosków dziennie. Od maja 2022 roku udało się zlegalizować już blisko 6 tysięcy odwiertów. Jednak na rozpatrzenie wciąż czeka ponad 12 tysięcy kolejnych zgłoszeń. Przedstawiciele służby apelują do właścicieli odwiertów, aby nie odkładali formalności na później. Legalizacja pozwala uregulować status ujęcia wody i zapewnia jego zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z zasobów podziemnych. Na co dzień słyszymy gotowe piosenki, dopracowane, perfekcyjnie brzmiące i dostępne jednym kliknięciem. Rzadko jednak zastanawiamy się, ile godzin pracy, wiedzy technicznej i twórczych decyzji kryje się za każdym utworem. Czy producent muzyczny jest bardziej artystą, inżynierem, psychologiem, a może po prostu każdym z nich? O tym porozmawiamy z Anną Borkowską, piosenkarką i studentką produkcji muzycznej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Nasza rozmówczyni opowie o tym, jak naprawdę wygląda proces tworzenia muzyki, czego uczą studia na tym kierunku, dlaczego producenci zaczynają słyszeć utwory zupełnie inaczej niż zwykli słuchacze i ile cierpliwości wymaga dopracowanie jednego nagrania. Jesteś jednocześnie piosenkarką i studentką produkcji muzycznej. Pierwsza rola pojawiła się w twoim życiu wcześniej. A w jakim momencie zrozumiałeś, że samo śpiewanie już ci nie wystarcza?
3: W momencie, gdy musiałam wybrać, gdzie kurde studiować, to oczywiście bardzo się wahałam i nie wiedziałam, gdzie studiować, czy to na wokal do Akademii Muzycznej i Szkół Pięknych, czy coś inne, nie? Bo złama BPO miałam i dziennikarstwo, i jakieś takie różne inne rzeczy, bo jakby narzucano jakby dla mnie ze wszystkich stron, że trzeba w cudzysłowie coś poważniejszego studiować. Ale zaczęłam się ciekawić i moja znajoma wokalistka napisała, że o, jest taki fajny jakby wiesz kierunek i na Uniwersytecie Witolda Wielkiego i tam także na innych uniwersytetach, więc pocieka się. Miałam produkcję muzyczną, bo jakby dla niej o tym wspomniałam, że jest taki kierunek. No i zaczęłam się ciekawić. Dla mnie było narzucane jakby, że trzeba było wybrać coś poważniejszego i tak dalej. Ale już w konserwatorium, gdzie mieliśmy takie przedmioty jak z harmonii lub harmonia jazz, gdzie ty uczysz się, jak układać nutki, żeby powstał z tego utwór. Prościej mówiąc, to miałam, że bardziej mnie ciekawi tworzenie samego projektu od początku do końca, od samej myśli do momentu, gdy już to wszystko jakby publikujesz na platformie streamingowe. I myślę, że to jakby same te studia otwierają też więcej możliwości niż tylko jakby śpiewać w domu, uczyć się jakieś specjalne śpiewać, nic nie mogę robić w domu i tak na co dzień, ale i także jakby pogłębić się w ten taki świat techniczny muzyki, można tak powiedzieć.
2: A też termin produkcja muzyczna dla wielu osób brzmi dosyć niejasno. A jak najprościej wyjaśniłabyś, czym naprawdę zajmuje się producent muzyczny i za co odpowiada podczas powstawania utworu?
3: No tak, gdy mnie ludzie pytają, co ja studiuję, to pierwsze pytanie, jakie ty tam produkty produkujesz? No to produkuję muzykę. Żani to oglądało tak, że osoba, która była nazwana producentem muzyki, to ona bardziej była odpowiedzialna za organizację procesu. To znaczy producent muzyczny opiekował się jakimś zespołem muzycznym albo konkretnym wykonawcą. To po prostu był odpowiedzialny za organizację procesu, na przykład filmowania klipu muzycznego lub nagrania piosenki w studiu. Natomiast teraz, dlatego są menedżery, każdy ma swojego menedżera i teraz producent muzyczny właśnie zajmuje się tylko tworzeniem muzyki, ale na studiach nas także uczą, że jeżeli chcesz być samodzielnym artystą, nie kogo nie zależeć, to musisz także umieć wszystkie, bo to nigdzie nie przypadło. W skrócie mówiąc, to po prostu otwieramy komputer, podłączamy urządzenia w komputerze, w różnych, przeróżnych oprogramowaniach, piszemy muzykę, bo jedno to jest zagrać na instrumencie na żywo, drugie to przenieść to w formie digital.
2: A gdzie właśnie kończy się praca kompozytora lub wykonawcy, a zaczyna się praca producenta? Czy te granice we współczesnej muzyce w ogóle jeszcze są wyraźne?
3: Mi się wydaje, że to różni od żanrów muzycznych. Na przykład Jeśli ja na przykład piszę muzykę w żanrze pop, to ja od razu mogę zacząć od takich dźwięków, nie? Jakiś dźwięk mam w głowie i coś sobie kombinuję na komputerze. Natomiast jeśli chodzi o muzykę klasyczną, no to żeby napisać muzykę w formie digital dla orkiestry, to oczywiście, że muszą być do tego nuty, muszą być uzgodnione wszystkie prawidła, które są w muzyce, by to wszystko dźwięczało i brzmiało clean. To myślę, że to zależy od żanru, ale oczywiście producent musi być wszechstronnie utalentowanym, by potrafić coś takiego zrobić. Dlatego najczęściej producenci muzyczni też i dzielą się na takie żanry i sami siebie jakby stawią w takie kategorie. Pracuję w takim żanrze, żeby jakby człowiek rozumiał, kogo ma się zwracać w takim razie. Bo jeżeli pracować o wszystkich żanrach, to mogłoby, nie wiem, głowa chyba wybuchnąć. I to chyba tak Hans Zimmer potrafi.
2: Też może mogłaby się powiedzieć, jak wygląda droga piosenki od pierwszego pomysłu, czyli melodii, tekstu albo pojedynczego dźwięku do wersji, którą później słyszymy w radiu albo w serwisach streamingowych.
3: Opowiem, jak to wygląda u mnie. Najczęściej mnie pojawia się od razu tekst. Później z czasem jakoś skądś, nie wiem, z kosmosu chyba przychodzi do głowy melodia. I sobie myślisz, ale czasami to też wynika z improwizacji, że po prostu siedzisz przy instrumencie i na siłę starasz się, nie wiem, jeżeli to szczególnie jest jakiś projekt, do którego ty musisz napisać.

0: музика, ти просто сидиш і мусиш сидітись якимось в дусіць. Бо просто сидіш при інструменті і теж імпровізуєш, і слухаєш, як тоді інженіє. Ну і потім сядеш при комп'ютері, знову подмажеш щось в рендені, слухавки, мікрофон, накажеш якісь фільтри, також так називані плагіни в опрограмуванні, з якого користаєш. То просто записуєш вокаль, очевидно, одразу я починаю, наприклад, від форми утвору, розбиваю собі в опрограмуванні, де я почну пісенька, де буде рефрен, де друга зворотка і так далі. Ну і потім якби стараюся зробити якби таку звичайну форму утвору, таку дуже почутку, а потім їх записуюся вокаль на гуре і стараюся все шліфувати, додавати якісь, може, більш комплікований відтінок, бо то не звучало так само, бо була якась прогресія в музиці, бо було якийсь якби такий слишаний і такий, вже повім, відочний прогрес в самому творі. Ну і так шліфуєш, і в тому моменті робиш вже досить шліфування, і приходиш до моменту, в котором już мусиш використати віди з фізики, слухати, іле яких частотливості є за дуже, за мало. Також вирівнювати герци в конкретних якби моментах, ponieważ кожна платформа стрімінгова має якісь свої вимагання co do głośności utworu, więc tu trzeba znać i fizykę, i nie tylko muzykę.
1: A też może możesz opowiedzieć, jak wyglądają studia na twoim kierunku produkcji muzycznej. Ile jest w nich twórczej swobody, a ile teorii, technologii i żmudnej pracy technicznej?
0: Gdy tylko zaczęłam studiować, mniej więcej sobie taki wyobrażałam studia, bo na naszych studiach mamy jak i inżynierię, tak i marketing, ponieważ musimy mieć także siebie jako artyści promować. Także mamy takie przedmioty jak nagranie głosu w studiu muzycznym. Mamy dostępne 3 takie studia, w których możemy w dowolnym momencie się zapisać, przyjść i z nich skorzystać, jak i dla swoich utworów, tak i dla projektów ze studiów. Oczywiście nas też uczą tego. Mimo to, że piszesz muzykę, musisz uzasadnić, o czym napisałeś, jak napisałeś, dlaczego napisałeś. Jest dużo także takiej pracy opisowej, musisz bardzo dużo pisać też o swoich utworach, ponieważ to jest jakby uniwersytet. To wiele się wymaga także tej pracy papierowej, ale tak na ogół uwielbiam prace grupowe, w których po prostu z swoimi kolegami z kursu po prostu jakby się zbieramy i razem robimy projekt i to bardzo nas łączy, zrzesza. Więc jakby bardzo fajne są studia, jeśli ktoś chce tyle w tym próbować, to mocno polecam.
1: A też może możesz powiedzieć, które zajęcia najbardziej zmieniły twój sposób słuchania muzyki? Czy może dzisiaj potrafisz jeszcze słuchać piosenek wyłącznie dla przyjemności, bez analizowania ich konstrukcji i brzmienia?
0: Niestety rzadko słucham piosenki tylko przyjemności, bo od razu ci nas słyszę, aha, gdzieś tam na wokalu jest za dużo skompresowany, gdzieś jest za dużo jakichś efektów, gdzieś jest tego za mało, gdzieś jest za dużo niskich częstotliwości, rytm odwrót itd. Ale najbardziej mi chyba się spodobał moduł inżynierii dźwięku, ponieważ podczas niego dla nas tłumaczyli, jak widzieć i słyszeć dźwięk w przestrzeni. I w sensie widzieć było prawidłowym słowem, bo dla nas jakby tłumaczyli, jak w przestrzeni dźwięk wygląda. Jest to trudne do wytłumaczenia, ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Naprawdę, gdy zaczynasz słuchać piosenkę już z takiego poglądu producenta, to słyszysz, że coś jest wyżej, coś jest niżej, coś jest bardziej ulewa, coś jest bardziej w prawo. Więc to było bardzo ciekawe, ale także i bardzo mi się spodobało moduł marketingu, bo dość dużo w tej sferze sama pracowałam. Bardzo ważne jest także promować siebie, szczególnie w czasach social media. Jest taka wielka konkurencja i prawie każdy wstawia, nie jak gra na gitarze, jakie piosenki tam swoje publikuje w internecie, więc uczymy się także tej zdrowej takiej konkurencji i to jest fajne.
1: A co było dla ciebie największym zaskoczeniem po rozpoczęciu tych studiów? Czy rzeczywistość produkcji muzycznej różniła się od twoich wcześniejszych wyobrażeń?
0: To znaczy, wiedziałam mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale może oczekiwałam, że nie będę aż tak wiele spędzała czasu przy komputerze, bo na ogół tego nie lubię, ale z czasem się do tego przyzwyczajasz i ty, i twoje plecy, więc teraz jest jakby, nie ma jakiegoś większego problemu z tym. No i oczywiście od nas bardzo dużo wymagają jako od artystów, to czas tworzyć, ale bardzo jestem wdzięczna naszym wykładowcom za to, bo oni nas jakby do tego i inspirują. Oni nawet widzą, widzą, gdy u nas jest napisane na twarzy, że jesteśmy zmęczeni, no to oni mówią, dobra, idźcie wcześniej do domu, ale musicie zacząć coś stworzyć, nie to promować, publikować i są mega, mega jakby potrafią współczuć, ale i także podtrzymać się na duchu, że jeśli

0: I nie ty, to nikt tego za ciebie nie zrobi.
1: A może możesz powiedzieć, z jakim zadaniem lub projektem studenckim miałeś dotychczas największy problem i czego nauczyło cię te doświadczenie?
0: Chyba najtrudniejszym projektem było zrobić portfolio na 12 minut w końcu pierwszego roku studiów, ponieważ jak zawsze trochę to zostawiłam na ostatni moment i musiałam w ciągu 2 dni zrobić portfolio na 12 minut, więc nie było snu, nie było dużo energetyków wypitych. Jeszcze w tym momencie byłam na festiwalu teatralnym w Poznaniu, więc już grałem w spektaklu, nie myślałam, jakie tam utwory, jak ułożyć. To był ogromny stres, więc wynoszę z tego doświadczenia, że trzeba jednak wszystko robić w czatu, może bardziej dyscyplinowanie i tego też życzę dla innych, bardziej planujcie swój czas, a jeśli się nie udaje, to życzę zrobić to w ciągu 2 dni.
1: A ile z ostatecznego efektu jest wynikiem inspiracji i talentu, a ile cierpliwości, poprawek oraz wielogodzinnego przesuwania pojedynczych dźwięków, których przeciętny słuchacz może nawet nie zauważy?
0: No właśnie, że z inspiracji to jest tylko ten moment, gdy cię przychodzi myśl, że aha, trzeba coś zrobić, a później po prostu siadasz przy komputerze i jak robot siedzisz i to robisz. Oczywiście, że jeśli ci się podoba w momencie, to co ty słyszysz, to jakie, no nawet ty czujesz, nie, że masz jakieś odruchy w ciele, jak twoje ciało reaguje na ten dźwięk, to znaczy, że ci się podoba, nie? Jeżeli ciało nijak nie reaguje, to może nie warto robić ten projekt, albo trzeba odwrotnie jeszcze dłużej na nim posiedzieć. To jest praca bez monopolne, przymówiłam przy komputerze, ciało się męczy, oczy się męczą, ale oczywiście, jeśli widzisz, to robi, kocha że to robisz to i widzisz później końcowy, fajny efekt swojej pracy, to tylko przynosi ogromną przyjemność i to staje się inspiracją na kolejny projekt.
1: A czy zdarza się, że producent musi powiedzieć artyście, to nie działa, chociaż wykonawca jest mocno przywiązany do swojego pomysłu? I jak przekazywać taką opinię, nie odbierając komuś pewności siebie i chęci tworzenia?
0: No właśnie, że producent muzyki musi być takim psychologiem i stworzyć jakby atmosferę w studiu, ale czasami oczywiście, gdy stworzysz taką atmosferę w studiu bardzo przyjazną, to wtedy jest łatwiej szukać kompromisy razem z artystą, który do ciebie przychodzi, by coś nagrać, więc bardzo zależy od charakteru człowieka, kim ty pracujesz, trzeba być takim naprawdę psychologiem, by rozumieć, jak dla kogo powiedzieć, że tu coś jest może nie tak. Bo gdy coś nagrywasz, to czasami coś da się poprawić na post-production, to znaczy redagujesz sam dźwięk, a czasami coś nie da się poprawić. To po prostu trzeba ładnie, czysto nagrać. Więc po prostu trzeba umieć komunikować z ludźmi i to myślę jest głównym punktem wszystkich zawodów.
1: A czy idealnie czyste i dopracowane nagranie zawsze jest najlepsze? Kiedy może niedoskonałość głosu, oddech albo niewielkie zachwianie rytmu mogą nadać piosence autentyczności?
0: I znowu tutaj nawet sam do genru, bo akurat lubię te takie nieczystości, tak powiem, w bardziej jakichś lirycznych projektach, gdzie chcesz bardziej poruszyć słuchacza, trochę zagrać na trunkę z jego duszy, ale czasami no, są projekty, gdzie no, możesz sobie na to pozwolić, bo to nie dźwięczy, nie pasuje. W produkcji muzyki opieramy się nie tylko na prawidła muzyczne, ale także na to, co słyszymy, co odczuwamy podczas tego.
1: A też właśnie wspomniałeś o emocjach. A może są jakieś elementy produkcji, które najmocniej wpływają na emocje słuchacza, chociaż zazwyczaj pozostają dla niego niezauważalne?
0: Mi się wydaje, że mało docenione są back wokale, to znaczy to głos, który jest zapisywany i on się zwyczaj taki jest gdzieś na tle, ale on dodaje więcej faktury, więcej formy dla utworu. Także sekcja instrumentów, które idą na takiej średniej częstotliwości, znaczy jakieś tam witarki, jakieś takie ciekawe efekty dodane na sam instrument. I zwyczaj słuchacz tego nie słyszy, ale to właśnie są te przyprawy tak zwane, które robią utwór jeszcze bardziej atrakcyjnym i to właśnie, o czym mówiłam wcześniej, że od tego powstaje ten odruch ciała, to znaczy, że dla nas utwór się podoba.
1: A może są jakieś mity dotyczące producentów muzycznych, które spotykasz najczęściej? Czy nadal funkcjonuje może przekonanie, że producent jedynie naciska przyciski albo technicznie poprawia gotowy utwór?
0: Powiem tak, że takiego rodzaju mity są od razu łamane, gdy tłumaczysz dla człowieka, to studiujesz, co robisz w życiu, bo wszyscy teraz są więcej tolerancyjni i bardzo się cieszę z tego powodu, że jakby ludzie naprawdę się ciekawią, jakby nie we włosku, tylko ze szczerym.

zainteresowaniem. Tak, nie powiem, że jeszcze można testować te stereotypy, bo mamy teraz internet, w którym możemy jakby sobie wszystko wygooglować i znają się odpowiedzi na wszystkie pytania i myślę, że

0: wszystkimi są jakby mężczyźni, ale oni na odwrót jakoś nas tak ładnie traktują, że jakby my jesteśmy takim skarbem w tej grupie. Nie powiem, że spotkałam się z jakąś dyskryminacją, na pewno nie. Może to zależy też od tego, że w naszym uniwersytecie jest stworzone takie łagodne środowisko, gdzie każdy ma możliwość się wypowiedzieć. Nawet jakoś się wypowiada nie jego tematy, to i tak wszyscy zawsze go wysłuchają. Więc bardzo się cieszę z tego powodu. Oczywiście czasami odczułam takie coś, że jakby muszę siebie może jakoś obronić, gdzie tam wykładowcy zadają jakieś pytania konkretne dotyczące utworu, ale najczęściej mi się to udaje, więc cieszę się, że jakby mam takie środowisko, gdzie mogę być kobietą i nie muszę jakby udawać za bardzo, że nie muszę być męska.
1: Też w jaki sposób wiedza zdobywana na studiach wpływa na twoją własną twórczość? Czy jako piosenkarka stałaś się dzięki niej bardziej niezależna, czy przeciwnie, zaczęłaś dostrzegać wartość współpracy z innymi specjalistami?
0: Oczywiście same studia dały dla mnie bardzo wiele, mimo to, że miałam tylko pierwszy rok, ale akurat jest ten początek, w którym ty bardziej się zanurzasz w ten świat tworzenia muzyki. Akurat widziałabym chyba tak, że zaczęłam dostrzegać wiele, wiele detali, doznałam się wiele nowych rzeczy, których też jakby używam na co dzień w produkcji muzyki i zrozumiałam, że czasami warto jest popatrzeć na coś, posłuchać coś pod innym kątem. Z innym jakby kontekstem może nawet. Mieli trochę swoje myślenie, gdzie tak, inaczej zaczyna słyszeć jakieś dźwięki, więc jest naprawdę wdzięczna swoim studiom za to. Pomagają dla mnie myśleć inaczej niż myślałam kiedyś na co dzień.
1: Gdybyś mogła zabrać słuchacza na kilka minut za drzwi studia nagraniowego, jaki moment powstawania piosenki chciałabyś mu pokazać, żeby zrozumiał, na czym naprawdę polega magia produkcji muzycznej?
0: Może nie chciałabym zabrać ze sobą słuchacza do samego studia, ale gdyby studia miały takie szklane ściany, to chciałabym, żeby właśnie przez takie szklane ściany i może w słuchawkach widz mógłby, czy słuchacz, zaobserwować mnie, bo zobaczyłby te same szczere emocje i momenty, w których właśnie się rodzą te najfajniejsze, najszczersze pomysły, bo jestem takim człowiekiem, że mnie jest napisane na twarzy. I czasami przy innych osobach może nie jakby tego pokazuje, a jakby to taką szklaną ścianką, co tutaj jak ktoś się rodzi mnie w głowie i to moją minę twarzy zobaczyłby, to może wyrównałby, dlaczego jest warto być świecami ludźmi.
1: O produkcji muzycznej rozmawialiśmy z Anną Borkowską. Coraz więcej państw opowiada się za utworzeniem międzynarodowego sojuszu, którego celem byłaby ochrona najważniejszych szlaków morskich i bezpieczeństwa światowego handlu. Z inicjatywą stworzenia takiego porozumienia wystąpiła Arabia Saudyjska. Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało, że pomysł popiera już 14 krajów, w tym m.in. Turcja, Egipt, Kuwejt i Bahrajn, a także inne państwa Azji i Afryki. Nowy Sojusz Obrony Morskiej miałby odpowiadać za zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych trasach żeglugowych, które w ostatnich latach coraz częściej stają się areną napięć i zagrożeń dla międzynarodowej żeglugi. Według saudyjskich władz w konsultacjach dotyczących projektu uczestniczyli przedstawiciele 43 państw, w tym również delegacja Unii Europejskiej. Inicjatywa ma wzmocnić współpracę międzynarodową w zakresie ochrony szlaków handlowych, od których zależy funkcjonowanie światowej gospodarki. Polska rozważa zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd analizuje możliwość przekazania dodatkowego uzbrojenia i zdolności obronnych, w tym także rakiet do systemów Patriot. Szef polskiego rządu odniósł się również do wczorajszego incydentu, podczas którego rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i pozostawiła krater na polu. Donald Tusk ocenił, że do takich sytuacji mogłoby nie dochodzić, gdyby Ukraina dysponowała odpowiednią ilością amunicji i skuteczniejszymi środkami obrony przeciwlotniczej. Premier podkreślił, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa całego regionu. Dodał, że decyzje dotyczące ewentualnego przekazania kolejnych systemów uzbrojenia będą podejmowane z uwzględnieniem możliwości Polski oraz we współpracy z sojusznikami.

Na Bliskim Wschodzie pojawiły się sygnały mogące otworzyć drogę do kolejnego etapu rozmów pokojowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że Hamas zgodził się na całkowite rozbrojenie. Taką deklarację potwierdzili również przedstawiciele samego ugrupowania. Zdaniem Donalda Trumpa jest to ważny krok w kierunku trwałego pokoju i poprawy bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Amerykański prezydent przekazał, że proces rozbrojenia ma przebiegać etapami. Po jego zakończeniu izraelskie wojska miałyby wycofać się z tego obszaru, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejęłyby siły międzynarodowe we współpracy z palestyńską policją. Tymczasem Egipt poinformował o przygotowaniach do kolejnej rundy rozmów dotyczących zawieszenia broni. Spotkanie poświęcone drugiemu etapowi rozejmu w Strefie Gazy ma odbyć się w Kairze w najbliższym czasie, choć dokładny termin nie został jeszcze podany. Narasta napięcie wokół hiszpańskiej eksklawy Ceuta w Afryce Północnej. W ciągu ostatnich godzin do miasta z terytorium Maroka przedostały się tysiące migrantów, a sytuacja wywołała polityczne reakcje zarówno w Hiszpanii, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Według najnowszych informacji do Ceuty dotarło około 3000 migrantów, a kolejne setki wciąż próbują przekroczyć granicę. W czasie prób przedostania się do eksklawy zginęło co najmniej 18 osób. Hiszpania skierowała na miejsce dodatkowe oddziały wojska i funkcjonariuszy Straży Granicznej, aby opanować sytuację. Według doniesień migranci zdecydowali się na przekroczenie granicy po tym, jak rozeszły się pogłoski, że przejście zostało otwarte. Wydarzenia wywołały również ostrą debatę polityczną. Litewski minister spraw wewnętrznych Martinas Katilinas ocenił, że Hiszpania nie zapewnia odpowiedniej ochrony granic strefy Schengen. Z kolei premier i minister spraw zagranicznych Włoch wezwali do wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen, argumentując, że niekontrolowana migracja zagraża bezpieczeństwu państw członkowskich. Madryt odrzucił te zarzuty, określając je jako demagogię. Jednocześnie hiszpański rząd podtrzymuje plany przyznania w tym roku obywatelstwa ponad 500 000 migrantów przebywających w kraju. To tyle na dzisiaj dnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Ignacy oraz Adam przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!